ntontoma ne nkamfo nko a bɛma aseda yehowa israel nyankopɔn deɛ ɔso na wokono no wokyɛ adeɛ nyinaa no ɛnnɛ anɔpɛ yɛ awurade wonhyirɛ obia no nyɛ obia kɛse aseda yɛde ma wotumfo nyankopɔn deɛ wayɛ no so ɛboro adwene ɛne nteaseɛ so